Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Słuchamy właśnie Ej Sparrow i Mizofonii, a my witamy się z wami przy porannej kawie i zostajemy na chwilę dłużej. Miło, że jest

To był Wild Tech i Cut the Rope. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo zaraz wpłynie do Was następna poranna nuta. Miłego przebudzenia.

0: Dzień dobry, kochani. Mamy piękny poranek. W Warszawie i Krakowie świeżo, a chwilami nawet dość rześko.
1: No właśnie, serio. Kawa ma dziś przewagę w pierwszej rundzie. Znajdźcie swoją ulubioną filiżankę i zaczynajcie dzień z energią.
0: To prawda, taki lipcowy świt potrafi być magiczny. Nie dość, że słońce pięknie świeci, to jeszcze powietrze jest pełne przyjemnych zapachów.
1: Cudownie, aż chce się działać. Pamiętajcie, że nowy dzień to nowa szansa, aby spełniać marzenia.
0: Zdecydowanie. Niech ten poranek przyniesie Wam dużo radości i motywacji. A teraz czas na trochę muzyki.
1: Zdecydowanie. Czas włączyć dźwięki, które podniosą Was na duchu. Co dziś gramy?
0: Mam na myśli coś radosnego, idealnego na początek dnia. Rozkręcamy atmosferę.
1: W takim razie nie czekajmy, lećmy z muzyką.

słuchamy Polifonii i Sygnału Nocy, a poranek ma dziś w sobie trochę mgły i trochę spokoju. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami i napiszcie coś do porannej kawy.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: Dzień dobry, ciepłe powitanie na rozpoczęcie nowego, wspaniałego dnia.
1: No właśnie, a kto lepiej zacznie dzień niż z nami, prawda?
2: Na pewno nikt.
1: Słuchajcie, zostańcie z nami, przed nami sporo energetycznej muzyki.

Słuchamy Ace Sparrow i Radiosynteza, a poranek robi się coraz bardziej swojski. Dajcie znać, jak wam smakuje ten dzień.

był szum winylów i Linux, a my zostajemy jeszcze chwilę przy tym spokojnym pulsie poranka. Za moment zmienimy klimat, ale nie uciekajcie, bo już o 11 czeka nas

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witamy Was w środę. Za oknem już lekko letnio, idealnie na poranną kawę.
2: Dzień dobry, a wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Maria i Magdalena? To wspaniały powód do świętowania.
1: A no, to prawda. A propos świętowania. Słyszałem, że dlaczego nie można grać w chowanego z komputerem?
2: Czemu?
3: Bo zawsze się wyłącza, gdy go szukasz.
2: Haha, świetny suchar. Ale rzeczywiście, to nie jedyna ciekawostka, którą możemy dzisiaj omówić.
1: Zgadza się. Słyszałem, że Paulina Rivoli, znana polska śpiewaczka, urodziła się prawdopodobnie w 1823 roku.
2: Rzeczywiście, to ciekawa postać. Śpiew operowy to naprawdę coś wyjątkowego. Jak myślisz?
1: Na pewno, ale wróćmy do teraźniejszości. Co z dzisiejszą pogodą?
2: A więc, jak już mówiliśmy, w Warszawie mamy 18 stopni i wydaje się, że wiatr wieje na zachód. Idealna pogoda na spacer.
1: A w Krakowie jest trochę chłodniej, 17 stopni i też bez opadów.
2: Słuchacze z Tarnobrzega również pytali o pogodę. Jak tam sytuacja?
1: Dla Tarnobrzega możemy założyć, że będzie podobnie. Przyjemnie.
2: Dokładnie tak. To był nasz krótki, ale fajny odcinek tematyczny EFKOT. Dziękujemy, że z nami byliście.
1: Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTube Radia Synteza.
2: A teraz zapraszamy na chwilę muzyki. Słyszymy się znów wkrótce. Radio!

Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubrick, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie, a my płynnie przechodzimy dalej. Zostańcie z nami, bo za chwilę zrobi się jeszcze ciekawiej.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

To był kompilator i robot, a my zostajemy jeszcze na moment w tym mechanicznym rytmie. Za chwilę popłynie kolejny numer, więc nie odchodźcie zbyt daleko.

to był Dear Human i Say It Now, a my miękko domykamy ten moment dnia. Za chwilę wróci do Was daleka fala, więc zostańcie blisko radia.

to był Operate i Ghost. A my domykamy ten krótki, zamglony moment. Za chwilę zrobi się jeszcze bardziej filmowo, bo po chwili wraca muzyka, która lubi nocne światła.

Miło, że jesteście z nami w tym południowym momencie. O 12 dokładnie wskoczy Epcot, więc jeszcze chwila tej muzycznej mgiełki i za moment będziemy już z krótką antenową opowieścią.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, drodzy słuchacze. Jest środa, 22 lipca, godzina 11:52. Witam Was serdecznie w naszym EFKOCie.
2: Hej, hej! Dziś imieniny obchodzą Maria i Magdalena. Tak, tak, to właśnie ich dzień.
1: Wiesz co, Piotr? Dlaczego Maria zawsze była taka szczęśliwa?
2: Nie, czemu?
1: Bo miała Magdalenę w imieninowym pakiecie. Zawsze.
2: Haha, dobre. No dobra, a jeśli mówimy o imieninach, co sądzisz o tym, że wielu ludzi ma swoją ulubioną porę roku?
1: Na pewno. Wiesz, latem można robić tyle fajnych rzeczy. Plażowanie, grillowanie.
2: I nie zapominajmy o wakacyjnych podróżach. Gdzie byś pojechał, Igor?
1: Kocham nadmorskie miejscowości. Cisza, spokój, czas na relaks.
2: A ja, szczerze mówiąc, preferuję górskie wędrówki. Powietrze jest takie świeże.
1: Dobre połączenie. A jak jest z pogodą w tym pięknym dniu?
2: W Warszawie mamy 20 stopni i lekki wiatr. Czuć lato.
1: Kraków to 18 stopni, a Gdańsk 19. Świetna pogoda na spacery.
2: Słuchacze, to na pewno świetny dzień na wyjście na świeżym powietrzu.
1: Na zakończenie naszego EFKOTu dziękujemy, że byliście z nami.
2: Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału YouTube. Muzyka już za chwilę.

0: Cześć Piotr, jak tam w tym południowym słońcu?
1: Hej Igor, słonecznie, ale wiesz co, potrafi to słońce być męczące.
0: No właśnie, chwila oddechu w takim

Słuchamy teraz standard i tryb samolotowy. Taki lekki, spokojny kierunek na popołudnie. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo o 13 wpada

To był standard i tryb samolotowy, a my płynnie odkręcamy popołudnie dalej. Zaraz po granicy wchodzi Love Axis i Good Times, więc zostajemy jeszcze chwilę w tej lekkiej, ciepłej fali.

0: We remember.
1: Wiesz, Piotrze, to jest naprawdę ciepłe, leniwe popołudnie. Uwielbiam takie chwile.
2: No właśnie, idealne do słuchania muzyki i relaksu. Jak ci w tym tempie płynie?

0: i z każdą nutą czujesz się bardziej zrelaksowany, prawda?
1: No a przypominam, że o 13 czeka nas F-Kot, jak zawsze.
0: Czekaj. Będzie się działo. Chyba nikt nie powinien tego...

tak się pięknie niesie ta muzyka, że aż chce się wyprostować plecy i złapać trochę oddechu. A jeśli macie ochotę, dajcie nam znać, skąd nas słuchacie. Miło mieć Was blisko.

To był Registers i Live Your Life, a zaraz poleci Przytul Go od Karma dla Kota. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę zmieniamy klimat na coś bardziej swojskiego i ciepłego.

Już po chwili wchodzimy w kolejną muzyczną opowieść. A teraz niech ta chwila po prostu płynie swoim rytmem. Zostańcie blisko, bo przed nami jeszcze dużo dobrego grania.

To był Szlakiem Gwiazd i Życie to chwila, a przed nami Leniwe poranki i Niech będzie. I właśnie tak lubię te popołudnia, bez pośpiechu, z muzyką, która nie goni czasu.

To był Leniwe Poranki i niech będzie, a my za moment zostajemy w tym spokojnym nurcie, bez pośpiechu i bez nerwów. Jeśli macie chwilę, napiszcie do nas, a my za chwilę znów wrócimy z kolejną porcją muzyki.

To był Dystopia i Jak piękny jest świat. A po nim zostajemy jeszcze chwilę w takim spokojnym, jazzowym oddechu. Za moment popłyną Daleka fala i Tamte dni. Więc zostańcie z nami, bo ten wieczór naprawdę ładnie się układa.

To był Daleka Fala i Tamte Dni, a my powoli zmierzamy do kolejnego muzycznego zakrętu tego popołudnia. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z jeszcze jednym spokojnym oddechem na antenie.

Daleka fala i tamte dni. A za chwilę popłyniemy w nocny, bardziej klubowy oddech z Sound Alcove i That Night in Nola. Jeśli macie ochotę, zostańcie blisko radia. Tu wieczór naprawdę lubi mieć swój własny rytm. Holding stories yet to be told.

To był Sound Alcove i That Night in Nola, a my zaraz wrócimy już z kolejnym muzycznym krokiem. Zostańcie blisko, bo o 13 dokładnie wpadnie też nasz F-Kot.

to był Sound Alcove i That Night in Nola, a zaraz po nim zostajemy jeszcze chwilę w nocnym klimacie z Ecstasy i Tonight w remasterze 2026. Miło, że jesteście z nami, bo takie spokojne wieczory lubią dobrą muzykę i odrobinę ciszy między dźwiękami.

To był Ecstasy i Tonight w remasterze 2026, a za chwilę wrócimy z jeszcze jednym nocnym oddechem. Zostańcie z nami, bo o 13 czeka nas też F-Code.

Miło, że jesteście z nami w tym środku dnia, kiedy muzyka potrafi zrobić wokół nas trochę więcej przestrzeni. Zostańcie blisko radia, bo za chwilę ten klimat delikatnie przejmie kolejny utwór, a my już szykujemy się do FKOT-u o 13.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry słuchacze, witamy Was w środę 22 lipca.
2: Cześć, cześć. Mamy przed nami piękne popołudnie, dokładnie o 12:46.
1: Słuchaj, mam dla Ciebie suchara. Dlaczego programista nigdy nie idzie na plażę?
2: No czemu?
1: Bo boi się, że dostanie syfu.
2: Gratulacje, Igor. Kolejny kuszący suchar na moim koncie.
1: No właśnie. Ale mówmy może o czymś innym. Tak, na przykład o wakacjach.
2: Tak, to dobry temat. Lato w pełni. A ty? Jakie masz plany?
1: Myślę o jakimś wyjeździe nad morze. A ty?
2: Ja raczej wolę górskie wędrówki. Tamte widoki. Ach, pełnia lata.
1: Zgadzam się. A propos lata, sprawdźmy, co słychać w pogodzie.
2: Tak, mamy w Warszawie 20 stopni, wiatr 5 metrów na sekundę. Idealne warunki.
1: Kraków też nieco chłodniej, 20 stopni i tylko lekkie opady.
2: A Gdańsk, tu ciekawostka, 19 stopni z małymi opadami.
1: Fajnie. Chociaż wszędzie podobnie. Cieszmy się latem.
2: Dzięki, że byliście z nami w dzisiejszym EFKOCie. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału YouTube.
1: Tak, do usłyszenia słuchacze, a teraz przechodzimy do muzyki.

To był Żdęk Nadbrzeża i Dama Flisak. Zostajemy jeszcze przy tym ciepłym, rzecznym nastroju, a po chwili popłynie dalej daleka fala.

To był Daleka Fala i Poranek. Zostańcie z nami, bo po tej chwili spokoju wskakujemy w kolejną porcję muzyki.

Słuchamy teraz Czerwonego Jabłuszka, a my zostajemy blisko tego letniego rytmu. Jeśli macie ochotę, napiszcie do nas na czacie, co wam dziś

czuję zmęczenia. Zostańcie z nami, bo w tle dalej płynie Asparo i za chwilę jeszcze podkręcimy ten antenowy klimat. Jeśli macie ochotę, dajcie znać na czacie, co u was dziś gra.

To był Kremówki i Koduje Marzenia. Zostawiamy sobie jeszcze tę chwilę na domknięcie dnia, a zaraz po niej popłynie do Was Daleka Fala i Tamte Dni.

to był Daleka Fala i Tamte Dni. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo za moment wrócimy z kolejną porcją spokojnego grania.

Słuchamy teraz Life is a Tide i płyniemy dalej spokojnym nurtem. Za chwilę jeszcze wrócimy do Was z kolejną porcją muzyki. A bliżej, pełnej godziny, czeka nas Epcot.

album Registers i Life is a Tide. Zostajemy jeszcze przez moment przy tym spokojnym, płynącym rytmie, a zaraz po chwili podamy Wam kolejną porcję dobrej energii.

To był Love Axis i Good Times. Dzięki, że jesteście z nami o tej porze. To naprawdę dodaje temu popołudniu dobrego rytmu. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment podamy wam kolejną muzyczną falę.

0: Cześć Piotrze, jak wrażenia tego letniego popołudnia?
1: Cześć Igor, powiem Ci, że jest naprawdę przyjemnie, idealnie na chillowanie.
0: Dokładnie, słońce świeci, a powietrze pachnie latem.

to był Ekstazę i Energię Kosmik. Takie dźwięki lubimy o tej porze dnia najbardziej. Lekko, przestrzennie i z oddechem. Zostańcie jeszcze z nami, bo za moment dołożymy kolejną porcję dobrego rytmu.

0: złapanie oddechu.
1: Cześć Igor. Tak, to jakby natura mówiła, żeby usiąść i zrelaksować się. No i kto by pomyślał, że o 14 można nie robić nic.
0: Dokładnie, to chwila, żeby odbudować siły przed resztą dnia.
1: Wiesz, słyszałem, że o 14 najłatwiej spotkać leniwca, ale pewnie to tylko plotki.
0: A może to tylko dobry moment, żeby w końcu znaleźć czas na chwilę refleksji. Właśnie w takim letnim nastroju.
1: No właśnie, chociaż leniwce też mogą mieć swoje powody do odpoczynku.
0: To prawda, każdy zasługuje na chwilę relaksu, a nasze Radio Synteza jest tu, by umilać czas każdego słuchacza.
1: Tak, zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej strony radio-synteza.pl.
0: Zgadza się, czekamy na Was, a teraz kontynuujmy w tym pięknym nastroju.
1: Chwilę się zatrzymamy, a potem więcej muzyki.

to był Registers i Live Your Life. Taki kawałek ma w sobie coś bardzo radiowego. Niesie do przodu, ale bez pośpiechu. Dokładnie jak to popołudnie. A my zostajemy z Wami, żeby za chwilę podać kolejną porcję dobrej muzyki.

0: Cześć Piotrze, widzę, że popołudnie powoli przekształca się w wieczór.
1: No właśnie, gdzie te dni uciekają? U nas zaraz Epcot o 14.
0: Tak, właśnie. A ja sobie myślę, że warto zostać z Radiem Synteza na ten wieczór.
1: Zdecydowanie. Mamy jeszcze sporo dobrej muzyki i mnóstwo pozytywnej energii.
0: A co powiesz na to, że można nas słuchać na stronie radio-synteza.pl?
1: O, świetnie, że przypominasz. Każdy może włączyć nas gdziekolwiek.
0: Dokładnie, nie ma co się ograniczać. Musimy zagościć w każdej słuchawce.
1: Hej, ja już widzę, że wieczór szykuje się w naszym stylu.
0: Z pewnością. A więc zostańcie z nami, bo jest jeszcze dużo do usłyszenia.
1: Tak jest. A teraz zapraszamy na Epcot o 14. Czekajcie na nas.

To są właśnie te chwile, kiedy muzyka robi za najlepsze tło dla popołudnia. A my już za moment wrócimy, żeby domknąć ten blok

robi się jeszcze cieplejsze. Miło, że jesteście z nami, bo taka muzyka najlepiej smakuje w dobrym towarzystwie. Zostańcie, za chwilę wrócimy z kolejną porcją letniego grania.

Za chwilę, dokładnie o pełnej godzinie, wjedzie nasz F-kot, więc warto zostać z nami jeszcze chwilę. A teraz domykany ten popołudniowy blok muzyką, która prowadzi nas już prosto do kolejnego wejścia. Zostańcie z Radiem

Jeszcze chwila i zacznie się Epcot. Więc trzymajcie się blisko anteny, a potem wrócimy już z kolejną porcją muzyki w rytmie, który dobrze niesie ten środek dnia. Radio Synteza jest z Wami.

To był Sextosol i Vamos, a my za chwilę wrócimy już z F-Kotem, dokładnie o pełnej godzinie. Zostańcie z nami, bo ten popołudniowy moment lubi dobre przejścia i jeszcze lepszą muzykę.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Witamy w naszym F-Kod. Fajny, krótki odcinek tematyczny. Środa w pełni, godzina 13:46, a przed nami mnóstwo pozytywnej energii.
2: No właśnie. A wiesz, Igor, co powiedział jeden sposób na przechwycenie Kolkinga? Że to nie od płynnego złota.
1: Dobry. To całkiem dzisiaj kruche, co?
2: Zdecydowanie. A skoro jest lato, myślisz, że wakacje byłyby nudne bez ognisk?
1: Zupełnie. Ogniska to historia przy muzyce z gitarą. A teraz imieniny obchodzą Marii i Magdaleny.
2: Tak, tak. Gdyby tak przynieść ciasto na ognisko, będzie idealnie.
1: Prawda. A co do pogody, w Warszawie mamy 21 stopni, wiatr z prędkością 5 metrów na sekundę. Całkiem przyjemnie.
2: Kraków ma 20 stopni, tędy wiatr leci, ale jest jeszcze cieplej. A co w Gdańsku?
1: W Gdańsku 19 stopni, ale deszcz jest, przydałoby się parasolki.
2: Zgadzam się. Hej słuchacze, dziękujemy za wspólny F-Kod.
3: Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, żeby być na bieżąco.
2: Sięgajcie po muzykę. Do usłyszenia. Radio!

Miło, że jesteście ze mną w tym spokojniejszym miejscu popołudnia. Zostawiamy ten dźwięk pod spodem i płyniemy dalej. Bez pośpiechu, z muzyką, która lubi dawać trochę przestrzeni.

To był Spa i Todo & Pass, a za chwilę Compilator z Robot. Zostańcie jeszcze chwilę, bo to przejście zrobi nam ładny, energiczny krok do przodu.

to był kompilator i robot, a po chwili wejdzie standard z trybem samolotowym. Zostańcie z nami, bo za moment zrobi się jeszcze bardziej miejsko i elektrycznie.

To był standard i tryb samolotowy, a za chwilę wejdziesz w nocniejszy klimat. Sound Alcove i That Night in Nola. Zostańcie ze mną, bo ten wieczorny półcień naprawdę lubi dobrze brzmieć.

To był Sound Alcove i That Night in Nola, a za chwilę Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak. Zostańcie jeszcze z nami, bo ten wieczór lubi mieć swój własny, spokojny rytm.

To był Bzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak, a za chwilę Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. Zostańcie, bo ten obrót dnia jeszcze potrafi zaskoczyć.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: się nie kończy.
1: Zmienia się. To był Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót, a za chwilę Registers i Live Your Life. Zostańcie z nami, bo ten dzień lubi się jeszcze rozpędzać.

a to jest dobry moment, żeby po prostu złapać oddech i posłuchać, dokąd ten kawałek nas niesie. Miło, że jesteście z nami w tej południowej porze. Jeśli macie ochotę, dajcie znać, skąd słuchać.

to był Registers i Live Your Life, a za chwilę zabrzmi Sonder i Desiderata Hermana. Zostańcie jeszcze przez moment z tą muzyką, bo ona lubi mówić ciszej, ale trafia bardzo prosto.

Są takie chwile w środku dnia, kiedy wszystko na moment zwalnia i dobrze po prostu być przy muzyce. Jeśli macie dziś trochę więcej myśli niż czasu, to właśnie jest ten kawałek przestrzeni.

Teraz już płyniemy dalej z muzyką, która lubi mieć w sobie trochę oddechu. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę. Przed nami dobry, spokojny kawałek dnia.

karma dla kota i zostań. Zostawiamy go jeszcze na chwilę w tym cieple, a za moment wrócimy już z kolejną porcją muzyki, która dobrze robi na popołudnie.

to był A Sparrow i Obca. A teraz już pozwólmy wybrzmieć w tej chwili do końca, bo takie popołudnia lubią właśnie taki spokojny puls. Zostańcie z nami, za moment podam Wam jeszcze więcej dobrego grania.

Słuchamy teraz takiego nocnego jazzu, który potrafi zrobić w głowie miejsce na oddech. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę. Za moment znów odezwiemy się z anteny.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Zostajemy jeszcze przez tę chwilę przy tym nocnym świetle, a potem płynnie podamy Wam kolejny utwór, już z takim spokojnym, porannym oddechem w tle.

To był Daleka Fala i Poranek. Tak właśnie lubimy takie przejścia. Bez pośpiechu, z miękkim zejściem i z miejscem na oddech. Za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki, a o pełnej godzinie czeka nas jeszcze Ewa.

Przed nami jeszcze trochę muzyki, a ja tylko dopowiem, że o pełnej godzinie spotkamy się też z Ewkotem. Zostańcie z nami. Będzie lekko, ciepło

0: Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można.
1: Na tę chwilę zostawiamy Wam jeszcze trochę dobrego letniego grania, a o pełnej godzinie wrócimy ze Fkotem. Więc zostańcie blisko, będzie krótko, treściwie i z uśmiechem.

To był Zonder i Desiderata Ermana. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę dociągniemy ten spokojny, ciepły rytm do samej pełnej godziny. A o 15 czeka nas Efkot.

0: Za chwilę F-kot. Musimy trzymać radio na widelcu.
1: To jest najlepszy sposób na dobrą zabawę.
0: A ja mam też sposób na lepsze samopoczucie. Muzyka cały czas w tle.
1: Tak, bez wątpienia. Muzyka sprzyja relaksowi.
0: No to zostańcie z nami w Radiu Synteza, bo przed nami jeszcze wiele dobrego.
1: Zapraszamy do wspólnego słuchania. Będzie fajnie.
0: Radio Synteza. Twój głos w sieci.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć słuchacze, witajcie w środę. Jest bardzo miło, że jesteście z nami.
2: Cześć Igor, a ja w tym fajnym letnim popołudniu mam dla was dowcip. Jak się nazywa królestwo owoców?
1: Nie wiem, jak?
2: Mangoria. No nie mówiłem, że dobry?
1: No właśnie, świetny. Mangoria. Pełen luz.
2: Słuchaj, przypomniałeś mi, że mamy dzisiaj imieniny Marii i Magdaleny.
1: O, to super. Czyli można składać życzenia wszystkim Mariom i Magdalenom. Może ciekawe imieninowe przyjęcie.
2: Tak, koniecznie. A jak na przyjęciu, to dobrze, żeby była piękna pogoda.
1: Dokładnie. W Warszawie mamy 22 stopnie, jak przyjemnie.
2: A w Krakowie nieco chłodniej, 21. Ale też jest w porządku.
1: Zgadza się. A w Gdańsku 17-9. Wieje jak szalone.
2: No to kochani, dziękujemy, że z nami byliście we Wkocie.
1: Tak, subskrybujcie nas na YouTubie, a my wracamy z muzyką.
2: Do usłyszenia i miłego dnia. Radio

0: zatrzymać się na chwilę.
1: Tak, a wiadomo, że F-Kot lubi wchodzić z rozmachem. Jak nas zaskoczy, to nawet nie zdążymy na kawę.
0: Zgadza się, ale kawa zawsze czeka na swojego fana. A my mamy dla słuchaczy trochę ciekawostek.
1: Oczywiście, po takiej dużej dawce muzyki będziemy gotowi na wszystko.
0: Dlatego zapraszamy wszystkich do zostania z nami. Czeka wiele niespodzianek.
1: Dokładnie, najlepsze jeszcze przed nami. Słuchajcie Radia Synteza, my jesteśmy tu.

Miło, że jesteście z nami w tym popołudniu. Zostańcie jeszcze chwilę, bo Radio Synteza lubi takie miękkie wejścia

To był Registers, jego spokojna, falująca opowieść o życiu. A za chwilę Love Axis i Good Times, więc zostajemy w tym dobrym, ciepłym nurcie.

To był Love Axis i ich dobre letnie Good Times. A za chwilę Sexto Sol i Vamos, więc zostajemy jeszcze chwilę w tym tanecznym, rozgrzanym klimacie.

To był Sexto Sol i ich rozpalone Vamos. A my zostajemy jeszcze na moment w tym nocnym rytmie. Za chwilę Dance All Night od Club 24, więc nie schodźcie z parkietu.

To był Club 24 i jego roztańczone Dance All Night, a za chwilę Static Lovers i Turn Me On, więc noc robi się coraz bardziej neonowa.

to był Static Lovers i ich gorące Turn Me On, a dalej Wild Tech i Tonight, więc noc jeszcze podkręci tempo.

to był Wiltech i ich Tonight, a dalej Sound Alcove i That Night in Nola, więc robi się bardzo nocno i trochę jazzowo.

To był Sound Alcove i ten nocny, zadymiony That Night in Nola. A dalej Ekstazie i Tonight. Więc zostajemy jeszcze chwilę w miękkim, klubowym półmroku.

To był Ekstazie i ich Tonight. A po nim jeszcze Tonight, ale już w remasterze 2026. Więc noc zostaje z nami na dłużej.

miło, że jesteście z nami w ten środowy, letni dzień. W tle już spokojnie płynie wieczorny klimat, a my za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki, tej naszej, syntezowej i trochę nocnej. Zostańcie blisko, bo przed nami jeszcze sporo dobrego grania.

to był Ekstazję i ich Tonight, a po nim Ekstazję jeszcze raz, tym razem w remasterze 2026. Zaraz potem Wild Tech i Find Me, więc robi się coraz bardziej elektrycznie i trochę surowiej.

przyjemnie się z wami płynie przez to popołudnie. Wciąż trzymamy nocny, miękki klimat. A za chwilę muzyka znów weźmie głos. Do końca. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę.

To był Wiltek i Find Me. A za chwilę dorzucimy jeszcze trochę słońca w rytmie Sexto Sol i Vamos. Więc nie odchodźcie zbyt daleko.

Sexto Sol i Vamos. Dzięki, że jesteście z nami w ten lipcowy, ciepły dzień. Za chwilę wracamy z kolejną porcją muzyki i dalej trzymamy ten lekko południowy, pogodny klimat.

To był Ecstasy i ich Tonight, a przed nami jeszcze trochę tanecznego oddechu z Club 24 i Dance All Night. Zostańcie z nami, bo za chwilę antena naprawdę przyspieszy.

Słuchamy teraz Sexto Sol i Vamos. A ten letni rytm bardzo ładnie niesie nas w stronę wieczora. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.

Sexto Sol i Vamos. A za chwilę dorzucimy coś świeżego i tanecznego, żeby ten wieczór dalej dobrze się kręcił. Zostańcie z nami, bo na antenie robi się naprawdę przyjemny rozbieg przed Efkotem.

posłuchamy teraz Sexto Sol i Vamos, a po nim podkręcimy klimat jeszcze mocniej, już Static Lovers i Turn Me On. Zostańcie z nami, bo do F-Kotu zostało naprawdę niewiele i ten wieczór zaczyna się pięknie rozkręcać.

że w kotu zostało już tylko kilka minut, więc na razie zostawiamy Wam taneczny rozpęd i wracamy zaraz po kolejnej piosence. Zostańcie z nami, bo Radio Synteza lubi takie momenty, kiedy wszystko pięknie się składa.

To był Dansenow i O.O., a my już za chwilę wrócimy z dokładnie takim zapasem energii, jaki lubimy najbardziej. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze F-Kod o pełnej godzinie i zaraz zrobi się naprawdę radiowo.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć wszystkim. Witam w naszym F-Kod. Mamy środę, 22 lipca, a na zegarze 15:45.
2: Witam serdecznie, dzień dobry. O, zanim zaczniemy, mam coś, co muszę wam powiedzieć. Dlaczego nie możemy robić selfie podczas burzy?
1: Czemu?
2: Bo nie można być zbyt zamoczonym w błysku.
1: Dobre, dobre. Zawsze można liczyć na twoje żarty, Piotrze. Ale podoba mi się, że już mamy lipiec.
2: Tak, lato pełną parą. A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Maria i Magdalena?
1: O, to świetna okazja, żeby złożyć im serdeczne życzenia.
2: Dokładnie. A wiesz, że 100 lat temu, w 1946 roku, zmarł John Dillinger, znany gangster.
1: Serio, ciekawostka. Historia ma wiele takich smaczków.
2: Zdecydowanie. A jak tam pogoda w Warszawie?
1: Jest dość przyjemnie. Temperatura to 21 stopni i 7 dziesiątych. Wiatr umiarkowany.
2: A jak w Krakowie?
1: Też 21 stopni, pięknie, ale wiatr słabszy.
2: Cudnie, lato w pełni. Dzięki wszystkim, że byliście z nami w F-Kocie.
1: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie i do dalszego słuchania.
2: Do usłyszenia. Muzyka się zaraz rozkręca.

0: druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czyli to w ogóle dziękuję.
1: Piotr by powiedział, że jeszcze chwila i to popołudnie zacznie tańczyć samo. A Igor dodałby, że takie chwile lubią cichutko rozgościć się w tle. Zostańcie z nami, bo Radiosynteza jeszcze dziś wróci z F-Kotem i odrobiną lekkiego.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

mieszanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

A teraz już bez pośpiechu płyniemy dalej, bo popołudnie ma swój własny, trochę miękki rytm. Zostańcie z nami. Radiosynteza jeszcze dziś wróci ze FKOT-em i porządną porcją.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, witamy w EFKOCie, czyli fajnym, krótkim odcinku tematycznym. Mamy środa, 22 lipca, a tuż przed nami piękne popołudnie.
2: Hej Igor, a wiesz, że dziś imieniny obchodzą Marii i Magdaleny? To naprawdę świetna okazja, żeby powiedzieć coś zabawnego.
1: No właśnie. Dlaczego Marii zawsze kończą się szerokie ulice?
2: Czemu?
1: Bo całe życie nieprzerwanie na zakręcie.
2: Haha, suchar jak się patrzy. Z nami wielu, ale ten naprawdę rozbawił.
1: A tak w ogóle, co myślisz o tych upalnych letnich dniach? Kto by pomyślał, że lipiec mógłby być taki gorący?
2: No właśnie. Każdy chętnie chodzi nad wodę. A wiesz, że w Krakowie mamy teraz około 22 stopni?
1: Tak, a u nas w Warszawie 18 stopni, całkiem przyjemnie.
2: Mówiłem, że Kraków jest dziś w lepszej formie.
1: Tak, tak. Zresztą wczoraj zerknąłem na kalendarium. W 18 roku urodziła się Federica Busolini, genialna siatkarka.
2: To prawda. Mimo to pogoda sprzyja bardziej plażowaniu niż siatkówce.
1: Prawda. A co tam w Tarnobrzegu, Dawid z 1993 WOC? Daj nam znać, jak tam u was.
2: Ciekawe, co tam słychać. Dobra, na zakończenie powiedzmy jeszcze o prognozie.
1: Zdecydowanie trzymajcie się ciepło, a my dziękujemy za wspólny EFKOT.
2: Tak, i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube Radia Synteza. Słuchajcie dalej.

I tak spokojnie, bez zgiełku, sunie nam to popołudnie dalej. Zostańcie przy Radiu Synteza, a za chwilę znowu wsłuchamy się w muzykę, która lubi mieć tu swoje małe wakacje.

Słuchamy dalej, bo ten wieczór ma w sobie przyjemny, lekko rozkołysany rytm. I właśnie o to chodzi, żeby muzyka robiła swoje, a my byliśmy tuż obok, razem

To był Horyzont z pięknym, trochę zamyślonym numerem Pół drogi, a my już za moment zostajemy z wami na kolejny kawałek, więc nie odchodźcie za daleko, bo wieczór wciąż ma nam sporo do opowiedzenia.

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia z numerem Sygnał Nocy. A za chwilę przenosimy się w zupełnie inny klimat, taki bardziej nocny i lekko klubowy. Zostańcie z nami, bo wieczór dopiero się rozkręca.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze w środkowej części tego lipcowego wieczoru. Jak tam u Was w środę?
2: Cześć Igor, u mnie świetnie, a u słuchaczy pewnie relaksują się przy naszej stacji.
1: Wiem, że dziś imieniny obchodzą Marii i Magdaleny. Muszę opowiedzieć kawał. Pewnie nie znacie tego o martwym węglu.
2: No nie, czekaj, o czym?
1: No, że węgiel był martwy, ale jak ktoś go podłamuje, to święty węgiel?
2: No właśnie, lekko szalony ten kawał, ale strzał w dziesiątkę. Podoba mi się.
1: Zgadzam się. Czasem trzeba z lekka żartować. A propos lekkości, widziałeś, że w Krakowie teraz jest naprawdę przyjemnie?
2: Jasne. Wspominałeś o tym, że około 21 stopni, idealnie, na spacer.
1: Dokładnie, a to świetny pomysł na integrację z naturą, zwłaszcza latem.
2: I zgadzam się, a w Warszawie jest nawet cieplej, bo 22 stopnie.
1: A w Gdańsku trochę chłodniej, bo tylko 17. Tam chyba wiatr zniesie.
2: Tak, to prawda, ale co to za lata, jeśli nie można się wdrapać na molo w Gdańsku?
1: No właśnie, taką pogodę trzeba wykorzystywać.
2: Dziękujemy za dzisiejszy F-kod, drodzy słuchacze.
1: Zachęcamy do subskrybowania kanału YouTube Radia Synteza.
2: I do słuchania kolejnych audycji. Do usłyszenia. Radio

Był klub 24 i Lajkuj Mnie, a po chwili zostajemy przy nocnym brzmieniu, już trochę głębszym, bardziej rozbujanym. Zostańcie z nami.

To był Sparrow i List do męża. Zostańcie jeszcze chwilę, bo wieczór niesie nam teraz bardzo nastrojową, miękką odsłonę i aż szkoda byłoby się z niej tak po prostu wyłączać.

To był Ace Sparrow i Radiosynteza. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo ten wieczór ma w sobie ciepło, które lubi zostać na dłużej.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. A my zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym, miękkim nastroju, bo on naprawdę dobrze niesie ten wieczór.

To był Club 24 i Dance All Night. Za moment zostajemy w tanecznym, świetlistym klimacie i dokładamy do wieczoru odrobinę kosmicznej energii.

To był Ekstaze i Energie Kosmik. A my płynnie zostajemy jeszcze w tym świetlistym, tanecznym nastroju. I dobrze nam z tym, naprawdę.

pokonuje falę, a po tym spokojnym, falującym numerze płynnie wchodzimy w coś jeszcze bardziej ciepłego i lekkiego, dokładnie na ten wieczór.

To były leniwe poranki i niech będzie. I dobrze, że tak łagodnie wybrzmiewa ten wieczór. Chwilę oddechu zawsze warto sobie

Zonder i Desiderata, Hermana. I jeśli lubicie takie spokojniejsze, lekko refleksyjne granie, to dobrze trafiliście. Zostańcie jeszcze z nami.

I tak płynnie przeszliśmy przez ten wieczorny oddech muzyki. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo za moment dorzucimy coś, co ma więcej energii i uśmiechu.

Ace, Sparrow i Maska. A tutaj już na spokojniejsze lądowanie wieczoru. Warszawa ma dziś około 20 stopni, lekki wiatr i trochę wilgoci po wcześniejszym deszczu. Na termometrze nie ma więc pośpiechu. Jest po prostu miękki, letni wieczór, idealny na dalsze słuchanie.

To był winylowe ziomki i pomarańcze. Wieczór robi się coraz bardziej miękki, a my zostajemy z Wami dokładnie tam, gdzie lubi być radiosynteza. Między spokojem a dobrą piosenką.

A ponieważ za chwilę czeka nas jeszcze jeden spokojny, falujący fragment, dokładamy teraz coś, co ładnie niesie ten wieczór dalej. Zostańcie z nami.

i tamte dni, a za chwilę zostaniemy jeszcze chwilę w tym falującym nastroju, już trochę bliżej pełnej godziny i Efkotu, więc nie odrywajcie się daleko od głośników.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witam serdecznie słuchaczy Radia Synteza. Cieszymy się, że jesteście z nami w tę środową, letnią wieczór.
2: Dobry wieczór. A dzisiaj mamy 22 lipca. A wiecie, co to znaczy? Imieniny obchodzą dziś Marii i Magdaleny.
1: No właśnie. Przypominam sobie dowcip. Dlaczego Maria zawsze nosiła ze sobą komputer? Bo nie mogła się zdecydować, w którą stronę iść na imieniny.
2: Haha, niezły. Komputer zawsze pomoże wybrać trasę, albo przynajmniej nawigację do tortu.
1: Dokładnie. A tak na luzie myślałem, że lato to czas na nowe hobby. Może spróbujemy jakiegoś letniego sportu?
2: Super pomysł. Ja od zawsze chciałem nauczyć się windsurfingu. A ty, Igor?
1: Ja wolę coś bardziej stacjonarnego. Może grillowanie? Dobra okazja, by spotkać się ze znajomymi.
2: Grillowanie rządzi. A co powiesz na pogaduchy przy kiełbaskach?
1: Od razu czuć ten letni klimat. A jeśli chodzi o pogodę, to w Warszawie mamy właśnie 20 stopni z lekko wiejącym wiatrem.
2: Z Krakowa donoszą, że jest 18 stopni i bez deszczu. Idealna na spacery.
1: Fajnie, że wielu słuchaczy z różnych miejsc w Polsce nas słucha. Dzięki za wasze wiadomości. To zawsze dodaje energii.
2: Dokładnie tak. A za dzisiejsze F-Kod dziękujemy wam bardzo. Pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał na YouTubie.
1: Zaraz wracamy z kolejną muzyczną niespodzianką, a tymczasem miłego wieczoru życzymy.
2: Do usłyszenia. Radio

0: kończymy właśnie ten wieczorny obrót razem z Leniwe Poranki i Niech Będzie. A po chwili, już po Epcocie, wrócimy z kolejnym numerem i spokojnie popłyniemy dalej przez ten lipcowy wieczór.
1: Jest w sak-

Kończymy właśnie ten numer razem z Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie, a potem już spokojnie płyniemy dalej z nowym kawałkiem na rozprostowanie wieczoru i z Ewkotem, który za chwilę domknie nam pełną godzinę.

Kończymy właśnie ten nocny spacer po Sound Alcove i That Night in Nola. Zostawiamy Wam jeszcze chwilę ciszy między dźwiękami, a zaraz potem popłynie następny spokojny numer na wieczór.

zatem dopłynie do nas sygnał nocy, to już polifonia. Więc jeszcze chwilę zostańcie z tym wieczornym, lekko tajemniczym nastrojem.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Kończymy właśnie ten nocny sygnał z Polifonii, a za chwilę popłyniemy dalej z Warszawą od sercem miasta. Więc jeśli macie ochotę zostać przy tym wieczornym eterze, to bardzo dobrze trafiliście.

To był Sercem Miasta i Warszawo, a my za moment przełączymy się na znak od na czas. Więc zostańcie z nami jeszcze przez chwilę, bo ten wieczór ładnie się układa w kolejne dźwięki.

To był Na czas i znak, a przed nami Echo Serca od Standard, więc nie odchodźcie jeszcze od radia. Ten wieczór nadal ma kilka ciepłych akordów.

był Standard i Echo Serca, a zaraz po nim popłynie Życie to chwila od Szlakiem Gwiazd, spokojnie, z oddechem.

To był Szum Winylów i Radio Synteza, a my zostajemy jeszcze na chwilę w tym spokojnym, nocnym nurcie, a potem wrócimy z Desideratą Ermana od Zonder. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie też do nas na radio-synteza.pl.

Kończymy właśnie dezyderatę Hermana od Zonder, a zaraz potem otworzymy okno na świat Ace Pearl. Więc zostańcie przy nas jeszcze chwilę. Noc lubi takie spokojne przejścia.

świat. A dalej zostajemy jeszcze przy Zostań od Karma dla Kota, bo ten wieczór dobrze smakuje takimi spokojnymi, bliskimi piosenkami.

kończymy właśnie zostań od karma dla kota, a potem zostaniemy w pół drogi z horyzontem. I to jest dokładnie ten moment, kiedy noc robi się jeszcze bardziej miękka.

Kończymy właśnie w pół drogi od horyzontu, a za moment wiesz od na czas. I chyba lepiej tego nie tłumaczyć, tylko po prostu posłuchać do końca.

Kończymy właśnie Wiesz od na czas, a potem wrócimy z Jak piękny jest świat od dystopii. I w takim momencie aż chce się na chwilę zwolnić oddech. Kochać.

Kończymy właśnie Jak piękny jest świat od dystopii, a potem niech będzie trochę lżej, trochę ciszej i bez pośpiechu z Niech będzie od Leniwych poranków.

0: Ktoś wie, jak się wychodzi z Vima?
1: Słuchamy teraz Linux od Szum Winylów. Jeśli macie ochotę, napiszcie do nas na czacie. Jesteśmy z wami.

gra dla nas o tobie od Ace Sparrow. I dobrze, bo takie piosenki lubią noc. Zostawiają trochę miejsca na myśli, które przychodzą najciszej.

kończymy właśnie o tobie od A Sparrow, a potem Desiderata Hermana od Sondera. Spokojnie, bez pośpiechu, dokładnie tak, jak lubi ta pora.

cały swej smut. Kończymy właśnie Desiderata Hermana od Sondera. I dobrze, że ten wieczór płynie tak spokojnie.

Słuchamy teraz Nie Wszystko od Standard. I właśnie takie piosenki lubią ten wieczór. Trochę światła, trochę cienia i trochę miejsca na własne myśli.

kończymy właśnie nie wszystko od standard, a potem zostań od karma dla kota. Miękko, ciepło i dokładnie w rytmie tego wieczoru.

Zostań z nami jeszcze chwilę, bo ten wieczór naprawdę lubi się rozciągać w dobrą stronę. Miło, że jesteście po drugiej stronie i jeśli macie ochotę, napiszcie do nas na czacie. Jesteśmy tu razem.

kończymy właśnie Zostań od Karma dla Kota, a za chwilę Perdu od Infi d'Avignon.

Kończymy właśnie Perdu od Infi d'Avignon, a potem That Night in Nola od Sound Alcove. Trochę nocnego klimatu, który ładnie niesie ten wieczór.

Kończymy właśnie That Night in Nola od Sound Alcove i zostajemy jeszcze na moment w tym nocnym klimacie, bo on naprawdę dobrze robi tej porze.

Kończymy właśnie Rozpędzam się od Polifonii, a potem jeszcze raz That Night in Nola od Sound Alcove, bo ten nocny klimat po prostu prosi się o powtórkę.

Kończymy właśnie That Night in Nola od Sound Alcove, a za chwilę Dance All Night od Club 24 i robi się trochę bardziej ruchliwie, dokładnie tak jak lubi ten wieczór.

Kończymy właśnie Dance All Night od Club 24. Zostajemy w ruchu, bo ten wieczór jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

To był Say It Now od Dear Human, a po nim zrobi się odrobinę bardziej pulsująco z Turn Me On od Static Lovers.

0: Dobry wieczór, witajcie w Radiu Synteza. Mamy dzisiaj naprawdę przyjemny wieczór.
1: Dobry wieczór, Igor. Dokładnie, temperatura to 18,6 stopnia. Idealnie.
0: Słoneczko już zaszło, a lekki wiatr, pasek w towarzystwie wilgotności po deszczu dodaje wyjątkowego klimatu.
1: Oj tak, to świetny moment, żeby wyjść na miasto. Wieczór dopiero się rozkręca.
0: No właśnie, jak mówi przysłowie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.
1: Widzisz? A ja myślałem, że tylko ja mam takie podejście. Trzeba korzystać z każdej chwili.
0: Zdecydowanie. Idealna pora na spacer albo kawkę z przyjaciółmi.
1: Albo na dobry koncert, który można znaleźć w Warszawie. Jest w co się wbić.
0: Tak, Warszawa tętni życiem. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami jeszcze na chwilę.
1: Zaraz puścimy dla Was świetną muzykę. Zostajcie z nami.

Zostajemy przy nocnym nastroju, bo teraz w tle płynie Ghost od Operate. Taki kawałek ma w sobie coś filmowego. Trochę mgły, trochę światła i właśnie o to chodzi o tej porze. Miło, że jesteście z nami, a jeśli chcecie, zaglądajcie też do nas na radio-synteza.pl.

był Ghosts od Operate, a zaraz po nim zostajemy przy nocnym nastroju z That Night in Nola od Sound Alchemy.

That Night in Nola od Sound Alcove. A teraz wchodzimy w trochę bardziej taneczny etap nocy z Dance All Night od Club 24.

To był Dance All Night od Club 24, a po nim zostajemy jeszcze chwilę w nocnym pulsie z Tonight w remasterze od Ekstazie.

Jest 21:57, a my płyniemy dalej w nocnym nastroju. Dziś swoje imieniny obchodzą Marii i Magdaleny, więc jeśli macie je wśród bliskich, to koniecznie wyślijcie im trochę ciepła. Zostańcie z nami, bo ten wieczór jeszcze się nie kończy.

To był poranek od dalekiej fali. W Warszawie jest teraz 18,6 stopnia, lekki wiatr i całkiem przyjemne letnie powietrze po deszczu. A za chwilę zostaniemy w podobnym, spokojnym klimacie z Niech będzie od leniwych poranków.

22:05, a my trzymamy spokojny, ciepły kurs na ten wieczór. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo po tym miękkim brzmieniu zrobi się jeszcze bardziej ciepło.

2 lipca 2011 odeszła Linda Christian, aktorka o bardzo filmowej, dawnej aurze. My tymczasem zostajemy przy miękkim brzmieniu i spokojnym rytmie nocy.

Zostajemy jeszcze przez chwilę przy nadbrzeżnym klimacie, a potem popłyniemy dalej w bardziej nostalgiczną stronę. Do usłyszenia za moment. Zostańcie z nami.

To był Tamte dni od Dalekiej fali. Zostajemy razem na dłużej przy karmie dla kota. I jeśli macie ochotę, zajrzyjcie też na radio-synteza.pl, bo to nasz domowy adres.

Przy tym cichszym wieczorze pozdrawiamy dziś Marię i Magdalenę, bo właśnie one mają swoje imieniny. Niech będzie wam po prostu dobrze, spokojnie i ciepło.

To był Karma dla kota i ich Zostań. Zostajemy jeszcze chwilę przy tym spokojnym nastroju, a zaraz potem popłynie z nami Zonder i Desiderata Hermana.

To był Zonder i Desiderata Hermana. A skoro mamy dziś 22 lipca, to przypominam, że tego dnia urodził się Jan Chryzostom Bąkowski. A w historii zapisali się też inni, bardzo różni ludzie.

Mana, a po niej zostajemy jeszcze w miękkim, wieczornym nastroju z leniwymi porankami i ich niech będzie.

0: To były leniwe poranki i ich niech będzie. Zostawiamy sobie jeszcze odrobinę nocnego spokoju, a dalej popłynie brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie.
1: Historia w brukach się kryje.

Čes, Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak Czes swój rytm bierze.

To był Brzdęk Nadbrzeża i ich Kto wie gdzie. A za chwilę zostajemy jeszcze w nocnym, lekko klubowym półmroku z Sound Alcove i Datna.

Wieczór już się rozsiadł na dobre, więc zostawiamy ten spokojny rytm i bierzemy głęboki oddech. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo po chwili muzyka poprowadzi nas dalej bardzo łagodnie.

To był Sound Alcove i That Night in Nola, a za chwilę Daleka Fala i Poranek, więc zostańcie jeszcze z nami na ten spokojny wieczorny moment.

To był Daleka Fala i Poranek. Kończymy ten wieczorny moment bardzo miękko, a potem zostajemy w podobnym nastroju z leniwymi porankami i niech będzie.

To były leniwe poranki i niech będzie. Zostajemy jeszcze chwilę w tym ciepłym, spokojnym nastroju, a za moment popłynie brzdęk nadbrzeża i dama Flisak.

To były leniwe poranki i niech będzie, a potem popłynie brzdęk nadbrzeża i dama flisak. Więc zostańcie z nami jeszcze przez ten spokojny

To był Brzdęk Tatbrzeża i Dama Flisak. Kończymy ten wieczorny oddech i za chwilę wskakuje Static Lovers z Turn Me On, a zaraz po nim zostaniemy jeszcze na dłużej z Wild Tech i Tonight.

to był Static Lovers i Turn Me On. Zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym pulsie, a za moment Wild Tech i Tonight.

To był Wildtech i Tonight. A przed nami zostaje już tylko spokojny, nocny oddech Sonder i Desideratum Ermana. Więc zostańcie z nami.

Noc już dobrze siadła, a z nią ten miękki, klubowy jazz, który lubi zostać z nami na dłużej. Sound Alcove maluje tu historię o neonach, ukrytym barze i whisky z lodem. Taki filmowy kadr, w którym wszystko zwalnia. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ten wieczór ma w sobie bardzo przyjemne światło. Strangers become friends from afar, a glass of whiskey on the rocks so cold, holding stories yet to be told.

To był Sound Alcove i Dead Night in Nola. Piękny, nocny klimat trzyma się dziś bardzo długo, a my płynnie zostajemy jeszcze w tym jazzowym nastroju.

To był Daleka Fala i Tamte Dni. Noc niesie dziś trochę nostalgii, ale właśnie w takim nastroju łatwiej zwolnić, odetchnąć i zostać jeszcze chwilę z muzyką. Zostańcie z nami, bo ten spokojny wieczór wcale nie musi się kończyć od razu.

to był Operate i The Last Dance. Taki utwór dobrze domyka nocny blok. Spokojnie, z oddechem i bez pośpiechu. A my za chwilę zostajemy jeszcze trochę w tym wieczornym świetle.

Dobrze, że jesteś jeszcze z nami o tej porze. Noc ma w sobie coś kojącego, a takie muzyczne chwile lubią wybrzmieć do końca, bez pośpiechu. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ten wieczór nadal trzyma przyjemny, cichy puls.

to był Ecstasy i Tonight. Nocny trans pięknie unosi ten moment przed dalszą drogą z takim świetlistym pulsem, który dobrze niesie się po północy. Zostańcie z nami, a my za chwilę podamy jeszcze coś, co dobrze domknie ten wieczór.

To były winylowe ziomki i pomarańcze. Noc lubi czasem przynieść coś lekkiego i z uśmiechem, nawet jeśli wszystko dookoła już cichnie. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym spokojnym, przyjaznym nastroju.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. Dziękujemy Wam za ten spokojny, późny wieczór i za to, że zostajecie z nami, nawet wtedy, gdy noc już dawno przejęła ster. A my za chwilę podamy coś nowego, żeby ten miękki nastrój jeszcze chwilę został na antenie.

To był Ace Sparrow i W świecie filtrów. Noc potrafi czasem trochę wyostrzyć myśli, ale dobrze, że możemy je sobie łagodnie przemyć muzyką. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę podamy coś, co dalej poprowadzi ten wieczór.

to był Static Lovers i Turn Me On. Noc dalej niesie swoje spokojne tempo, a my pilnujemy, żeby nie zgubić tego miękkiego, radiowego rytmu. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment podamy coś, co domknie ten odcinek wieczoru.

To był Static Lovers i Turn Me On. Takie nocne brzmienie, lubi trochę przestrzeni, trochę napięcia i odrobinę blasku. Zostańcie jeszcze z nami, a za chwilę podamy coś, co dalej poprowadzi ten cichy, późny wieczór. Holding stories yet to be told.

0: of whiskey.
1: To był Sound Alcove i That Night in Nola. Takie noce lubią miękki saksofon, oddech i trochę cienia w dźwięku. My zostajemy z wami jeszcze chwilę, a za moment popłynie dalej coś, co dobrze dopełni ten spokojny

W takiej późnej godzinie wszystko brzmi trochę głębiej i spokojniej, prawda? Między jednym oddechem a drugim można usłyszeć naprawdę dużo, jeśli tylko się na moment zatrzymać. Zostańcie z nami, bo ten nocny strumień jeszcze chwilę nas poniesie.

Jest w takich utworach coś, co na chwilę ucisza cały świat i zostawia tylko myśl oraz oddech. My zostajemy jeszcze przez moment razem z Wami, a za chwilę popłynie dalej kolejny nocny.

Czasem jedna spokojna melodia wystarczy, żeby wieczór zrobił się jeszcze bardziej miękki i trochę bardziej swój. Dobrze, że jesteście z nami w tej późnej godzinie. Zostańcie chwilę, a zaraz podamy dalej coś, co pięknie dopowie

To był Rocket Science i Miłość. Są takie piosenki, które miękko zostają na końcu wieczoru i jeszcze chwilę trzymają nas przy sobie. Dobrze, że jesteście z nami o tej porze. Zostańcie jeszcze moment, a za chwilę popłynie dalej coś, co przyjemnie domknie tę noc.

dobrze robią na późny wieczór, bo zostawiają po sobie trochę słońca, nawet kiedy za oknem jest już cisza. My jeszcze chwilę z wami zostajemy. Zostańcie i wy, bo za moment popłynie dalej coś, co ładnie domknie tę noc.

ślad wyjść. Czasem wystarczy jeden dobry refren, żeby wieczór zrobił się jeszcze lżejszy. Dobrze, że jesteście z nami o tej porze. To właśnie wtedy radio najlepiej oddycha razem z wami. Zostańcie jeszcze chwilę, a za moment popłynie dalej coś, co ładnie przypomni, gdzie jesteśmy.

0: Yeah. 3 a.m. again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent.
1: None.
0: Gang. 3 a.m. my brain's a building full of
2: to był Ace Sparrow i Radio Synteza. Lubię taki moment, kiedy piosenka sama przypomina, gdzie jesteśmy i po co tu jesteśmy. Zostańcie z nami jeszcze

Są takie numery, które zostawiają po sobie lekki cień i jeszcze chwilę trzymają noc w ryzach. My już szykujemy dla Was dalej ten spokojny radiowy oddech, więc zostańcie z nami jeszcze moment.

Zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym półmroku i pozwalamy muzyce mówić dalej za nas. Dobrze, że jesteście razem z nami, bo właśnie w takich momentach radio robi się najbliższe. Zostańcie, a za moment wrócimy z kolejnym spokojnym krokiem tej nocy.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia i Sygnał Nocy. Lubię ten moment, kiedy noc brzmi już prawie jak własny, osobny język. My jeszcze chwilę z Wami zostajemy, a za moment popłynie dalej coś, co pozwoli spokojnie...

Czasem noc robi się najspokojniejsza właśnie wtedy, kiedy muzyka płynie trochę dalej, a my tylko trzymamy dla Was ciepły radiowy puls. Dobrze, że jesteście z nami o tej porze. Zostańcie jeszcze chwilę, a zaraz wrócimy z kolejnym kawałkiem tej spokojnej nocy.

To był standard i tryb samolotowy. Noc ma swój rytm, a ten rytm najlepiej czuć właśnie wtedy, kiedy wszystko zwalnia i zostaje tylko muzyka. Zostańcie jeszcze z nami, bo za moment popłyniemy dalej w tę spokojną, późną godzinę.

Są takie chwile, kiedy noc robi się miękka jak półszept, a muzyka niesie nas już zupełnie sama. Miło, że jesteście tu z nami i pozwalacie tej porze wybrzmieć do końca. Zostańcie jeszcze chwilę, a za moment wrócimy z kolejnym spokojnym oddechem anteny. On the rock so cold, holding stories yet to be told.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Taki jazzowy cień dobrze pasuje do późnej godziny, kiedy miasto już trochę zwalnia, a my możemy słuchać uważniej. Zostańcie jeszcze z nami, bo zaraz otworzymy następny spokojny rozdział tej nocy.

Noc ma w sobie coś z uspokojonego oddechu. I właśnie taki oddech chcemy dziś zostawić między jednym a drugim dźwiękiem. Dobrze, że jesteście tutaj, bo to robi tę godzinę prawdziwie radiową. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, a za moment popłynie dalej kolejny

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Są takie chwile, kiedy noc brzmi jak spokojny spacer po pustszych ulicach. I właśnie do tego nastroju teraz płyniemy. Zostańcie z nami, a za moment wrócimy z kolejnym krokiem tej radiowej nocy.

To był Ecstasy i Tonight w remasterze 2026. Noc trzyma nas dziś w bardzo przyjemnym, lekko migotliwym nastroju. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę popłynie dalej coś, co świetnie domknie tę godzinę.

Noc potrafi być bardzo cicha, ale właśnie wtedy najłatwiej usłyszeć jej najładniejszy rytm. My tylko delikatnie go podtrzymujemy i zostawiamy Wam trochę przestrzeni na własne myśli. Zostańcie z nami, bo ta godzina jeszcze ma kilka ładnych dźwięków do opowiedzenia.

Lubię te późne minuty, kiedy wszystko robi się prostsze, kilka dźwięków, trochę ciszy i jesteśmy razem dokładnie tam, gdzie trzeba. Za chwilę noc popłynie dalej z kolejnym numerem, więc zostańcie jeszcze przy radiosynteza.pl. To dobry moment, żeby po prostu słuchać i dać się

Noc lubi takie momenty, kiedy muzyka nie biegnie, tylko płynie spokojnie obok myśli. I właśnie teraz możemy jej dać trochę więcej miejsca. Zostańcie z nami, a za chwilę wrócimy do tego nocnego pulsu.

Są takie wieczory, kiedy najlepsze radio to nie pośpiech, tylko odrobina światła w dźwięku. I właśnie taką chwilę teraz mamy. Zostańcie z nami jeszcze moment, bo noc lubi pięknie wybrzmieć

To był Wildtech i Cut the Rope. Noc trzyma dziś trochę cięższy, bardziej pulsujący oddech, ale właśnie w tym jest jej urok. Zostańcie jeszcze z nami, bo zaraz popłynie kolejny dźwięk, już trochę bardziej miękki i filmowy.

Noc ma w sobie coś kojącego, kiedy dźwięki nie domagają się uwagi, tylko po prostu są obok. I właśnie za to ją lubimy, za ten spokojny, miękki krok. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo ta godzina nadal potrafi pięknie brzmieć. Holding stories yet to be told.

To był Sound Alkov i That Night in Nola. Lubię takie chwile, kiedy noc nie musi już nic udowadniać, tylko spokojnie niesie muzykę dalej. Zostańcie jeszcze z nami, bo za moment zrobi się tu odrobinę jaśniej i cieplej.

Są takie noce, które nie potrzebują wielkich słów. Wystarczy odrobina muzyki i ten spokojny rytm, który sam niesie resztę. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ta godzina lubi brzmieć miękko i bez pośpiechu.

To były leniwe poranki i niech będzie. I chyba właśnie o to chodzi, o tej porze, żeby trochę odpuścić, trochę zwolnić i pozwolić muzyce zrobić swoje. Zostańcie z nami, bo noc jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. So cold, holding stories yet to be told.

Noc potrafi być najpiękniejsza właśnie wtedy, kiedy nic już nie musi przyspieszać. Zostaje muzyka, zostaje ten cichy oddech i chwila dla siebie. I dobrze, że jesteście tu razem z nami.

Noc ma dziś ten spokojny, aksamitny rytm, który najlepiej smakuje bez pośpiechu. Jeśli lubicie takie miękkie granie, zostańcie jeszcze chwilę z nami. A jeśli zaglądacie pierwszy raz, to miło, że jesteście właśnie tutaj, na radiosynteza.pl.

był Sound Alcove i That Night in Nola. Piękny, nocny spacer przez dźwięk. A teraz muzyka sama niesie nas dalej, już bez pośpiechu i bez zbędnych słów. Zostańcie z nami, bo ta noc jeszcze potrafi zaskoczyć.

To była spokojna chwila na dobry oddech. Dokładnie taka, jaką lubimy późną nocą. A teraz zostaje nam już tylko dać muzyce płynąć dalej. Miło, że jesteście z nami.

Czasem noc najlepiej brzmi wtedy, kiedy nic jej nie przeszkadza. Zostawiamy więc tę chwilę muzyce i spokojnie płyniemy dalej. Jeśli jesteście z nami, to właśnie o to chodzi.

To był Love Axis i Good Times. Taki kawałek, który zostawia po sobie ciepły ślad i trochę lepszy humor. Dziękujemy, że jesteście z nami w tej nocnej godzinie. Zostawiamy Was teraz z muzyką, a my za chwilę wrócimy do Waszego rytmu.

Noc lubi takie chwile, kiedy muzyka robi się miękka i wszystko zwalnia o pół tonu. My tylko trzymamy za to ciepło i pilnujemy, żeby ten klimat nie uciekł ani na moment. Zostańcie jeszcze z nami.

To był Registers i Live Your Life. Muzyka, która lubi iść swoją drogą i zostawia po sobie dobry rytm. My zaraz podamy Wam jeszcze trochę nocnego powietrza i kolejnych dźwięków. Zostańcie z nami. Będzie

to był Love Axis i Good Times, więc noc dalej trzyma swój miękki puls, a my już tylko dokładamy do niej kolejną chwilę spokoju. Zostańcie z nami jeszcze przez moment.

Czasem noc ma w sobie taki miękki rytm, że aż chce się po prostu zostać i słuchać. My właśnie w takim rytmie płyniemy razem z wami, bez pośpiechu,

To był Registers i Live Your Life. A noc dalej niesie ten swój spokojny puls. Dołożyliśmy Wam jeszcze sygnał nocy, więc po tej chwili wracamy już prosto w muzykę. Zostańcie z nami, jest dobrze.

Noc potrafi pięknie wyciszyć wszystko wokół, a my tylko dokładamy do tego swoją małą radiową iskierkę. Zostańcie jeszcze chwilę, bo przed nami dalej płynie muzyka, która lubi takie godziny.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia i Sygnał Nocy, kawałek, który zostawia po sobie ten dobry, lekko tajemniczy cień. A my już dokładamy Wam kolejną porcję nocnego grania, spokojnie i bez pośpiechu. Zostańcie jeszcze chwilę.

Noc ma dziś w sobie coś bardzo spokojnego, jakby ktoś przyciszył świat tylko po to, żeby muzyka mogła powiedzieć więcej. My w tym tle zostajemy z wami jeszcze chwilę, dokładnie tam, gdzie dobrze się oddycha. Holding stories yet to be told.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. A noc jeszcze przez chwilę zostaje w tym ciepłym, jazzowym półcieniu. My już dokładamy Wam następny krok tej muzycznej wędrówki. Zostańcie z nami.

noc właśnie układa się w taki spokojny, równy oddech, który dobrze smakuje przy cichszej muzyce. My tylko trzymamy ten rytm razem z Wami i pozwalamy mu

a my zostajemy jeszcze na moment przy tym nocnym nastroju, który tak lubi ciszę między dźwiękami. Za chwilę muzyka znów poprowadzi nas dalej, już z nową porcją emocji. Zostańcie z nami.

Noc dalej płynie swoim spokojnym rytmem, a my dokładamy do niej tylko trochę ciepła i uważności. Dobrze, że jesteście z nami właśnie teraz, w tej najbliższej

To był Serce Miasta i Warszawo. A noc zostawia po sobie właśnie taki miękki ślad, który dobrze brzmi w słuchawkach. My dokładamy Wam teraz jeszcze jeden krok dalej. Już bez pośpiechu i bez hałasu. Zostańcie z nami.

tej nocy wszystko układa się spokojnie i równo. Więc zostawiamy Wam tylko ten miękki, muzyczny oddech. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę i napiszcie do nas na czacie.

To był Ecstasy i Tonight. A my zostawiamy Wam jeszcze odrobinę tego nocnego blasku, zanim muzyka popłynie dalej. Za chwilę wrócimy z kolejną porcją dźwięków, już w tym samym spokojnym rytmie.

Noc trzyma nas dziś w bardzo miękkim tempie, takim bez zgiełku i bez pośpiechu. I właśnie w tym najłatwiej usłyszeć drobne rzeczy, które na co dzień gdzieś uciekają.

To był Sercem Miasta i Warszawo, a my zostajemy jeszcze na tej cichej, nocnej fali. Za chwilę dołożymy Wam muzykę, która popłynie spokojniej i miękko domknie ten fragment.